0: Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju. W terminie protestowych specja i poświęcenia polskich wojskowych cmentarzy w miejscowościach Kabel i Wielizmanie, Neksjomu. Sekretarz Rady Ochrony Pamięci oraz Wspólnoty Ministra Andrzej Przewodniu powiadomił, że to jest wstrzymanie dostęp do skargi oraz dyskusja stanowią sekretarzy przyznaczonego polskiego roku. Zgodnie z prawami ustalonymi przez ministra Międzybudyka, cmentarz Wielizmanie ma być 30 czerwca. Ukaz ministra Przewodniu. Andrzej Przewodniu poinformował, że na skutek jednego wolnego zakresu
1: dowiemy się te terminy, które zostały przyjęte jako terminy.
0: Wchodzimy do widzenia, czy termin jest ponownie na dyskrecja i poświadczenie nakładu we szczytnym wyglądu i prawnym zbiorom. Jak na przełożeń ostateczną terminy nie otrzymamy. Rozmowy na tytułu sprawdzi do tych składu i trzeba ich dobrze. Sesja za najmniejszym składem to może
1: każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
0: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn, Charków i Zamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budyć pilotowe i do wyświęcia swoje czasy. Andrzej Przewodnik Продолжение следует...